0: Kashti gora ulu adi Canada siati embera angwa sabasaita sesena mapini makumana ina lbotso itora ji 41 minutos. Dere pano tchasiam pandono.
1: Ziwani ungaturu kusolora shidaita matsimadzi kudakulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri kukonza muiri munhenga kana kugala utenda wa kulusa na kusolora kana kuti kolera. Utenda wa kulusa na kusolora kana kuti kolera mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinati konye chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva. Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola, na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibaralika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzingali penu muzigubu za kuchena zina mufalu. Muchiika pambuto kwayo kuitira kutukuleke kupinda shikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchialeka ya chitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabudzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera shankosa mulemerero watu ukulu ndinkosa. Utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
2: Utenda wanyapferu udanesa maningi ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mdziko lino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya shankosa inati itani izi. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafulu, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishisa imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mamambule ya mbudu, yadaikwa mitombwe, makamaka wana wadoku, wakadzwa na pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkosa yako.
1: Mbuto inaonerera shankosa mulemerero. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswa na makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene senzesa serteza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
0: Mapindi 15 osala kuti zite zifemba ndayatola Filomena Marikowa. Wababa wangachinja wachinja. Ana paehwa na wana letu. Wana wanapinda papi pa kupoka imwe maina baba. Hapana hachiperi. Rensa sinadikana kugalera na pana.